0: DJ Miletić.
1: Opusti se i uživaj. Na valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.